Igitondo kiza cyane ndagusuhuje kandi nkwifurije kuza kugira n'umunsi mwiza. Uyu munsi ndakwifuriza kuwutangira neza, umeze neza, uri muzima. Ukatangira umeze neza ukaza kuwusoza. Ntibibe bya bindi byo kuvanga utangiye umunsi nabi birangira nabi. Itari na zamvugo zivuga ngo warose nabi burinda buke ntibikagukereho. Nitwa Eska Fifi ndaje ngo tuvuge ku makuru aramutse mu mikino. Amakuru aba hari menshi cyane. Ndakubwira ko ikipe ya Cristiano Ronaldo yarayinganyije iza gutsinda uyu mukino yakinye na mukeba. Yari guhita itwara igikombe ari kubwira aza gukomeza gutegereza. Nabonye rwose CR7 yicaye yimyoza ababaye. Ibyo ndabikubwiraho. Harabura iminsi mike kandi ngo igikombe cy'isi 2026 gitangire. Nabyo ndaje mbikubwireho.